0: Quando de bolsa que subi Saint Cristóvão. A mesa na minha máquina não cubo mesa era um do de nosso corpo esportivo.
1: Nem sequer pedi perdão.
0: A minha opinião é passar, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi, opi